0: 什么时候多少张？Wiem, jak sam dynia, zresztą był zresztą szokatą, znaś tam zalał w garażu jak kwadel na do zęby. Ja nie mam
1: wiem, jak to sam nie było.